0: For the first time ever in Australia, staying in your home is easier than moving. On the Central Coast and in Newcastle, selling and buying can cost over $70,000. Stamp duty, agent fees, removals, not to mention packing up. For $30K, you can install a multi-lift through floor lift and stay put. No packing, no hassle. All the locals are doing it. Experience it in our brand new Central Coast showroom at 4/14 Donaldson Street, Wyong. Book your spot today. Call 4319 4040. Multi-lift today.
1: Our sponsor.
0: Your home, your way.
2: Maybe it's the Monaro you've owned for 30 years, the Sandman you always meant to finish, or the collection that's slowly taken over the shed. Every vehicle has a story, and when it's time for that story to continue, Burns & Co Auctions are here to help. Burns & Co Auctions are now seeking premium consignments through our Beresfield showroom for upcoming national auctions. Classic cars, motorcycles, memorabilia, private collections. For a confidential appraisal, contact our sponsor, Burns & Co Auctions, Beresfield, today.
3: This is 2NUR FM 103.7. Next is the Polish Community Program presented by Basia Pienkowska and Zbyszek Pluta.
4: Dobry wieczór Państwu. W niedzielę 9 sierpnia ze studia radia 2NUR FM 103,7 MHz witają Państwa Basia Pienkowska i Zbyszek Pluta. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji, w której usłyszą Państwo między innymi w kąciku literackim kolejny odcinek Ogniem i Mieczem. W dzisiejszej audycji świętujemy dwie rocznice i dlatego podamy informacje związane z Powstaniem Warszawskim oraz informacje związane z Dniem Żołnierza, kącik humoru, koncert życzeń, kolejny odcinek z cyklu Sensacje XX wieku, Kocham Pana Panie Sułku, dzisiaj Kim Zostać oraz dużo miłej dla ucha polskiej muzyki, dzisiaj związane z obchodzonymi rocznicami. Zapraszamy i życzymy miłego odbioru. Tytuł pierwszej piosenki w naszym programie to Warszawskie Dzieci.

Jeżdżę po kraju i widzę, jak się ludzie cieszą z tego, że 18 miliardów przynosi realne już korzyści, powiedziała jakiś czas temu pani minister zdrowia. No, ludzie cieszą się z 18 miliardów. No cóż, lekarze też ludzie, prawda? Troszeczkę później w naszym programie narzekaliśmy na panią Natalię z Białegostoku, która skarżyła się w gazecie, że dostała termin na gastroskopię dopiero za ponad 4 miesiące. Śmialiśmy się, że już za 4 miesiące ma znajomości czy coś. Ale jeśli chodzi o samo badanie, to satysfakcja z gastroskopii jest trochę przereklamowana. Wsadzają rurę, grzebią, wiem, bo miałem. Najgorzej to jest, jak ktoś ma w tym samym szpitalu, gabinecie, jednoczesny termin na gastroskopię i kolonoskopię. W sumie to nie jest taki głupi pomysł, wiecie, bo jakbyś przyjmował, to jest jakbyś przyjmował Lego na zwie z obu stron. Dwa w jednym, pół godziny i masz obie sprawy. No może nie z głowy, ale no tak. Ktoś, a takich nie brakuje, powiedział, z takich rzeczy se pokpiwasz, gościu, z rańca. Niby tak, ale pomijając już fakt, że jestem idiotą, takie około odbytniczo-żołądkowe tematy w kontekście badań poruszam po to, że tak naprawdę wypada się zastanowić, czy bez względu na termin nie warto się czasem przebadać i tu. Jak się skończy tak, nie, to człowiek tak się cieszy, tak pała radością, że weź. I może właśnie takich ludzi, którzy mają te badania za sobą, spotkała pani minister. Ja się pouśmiechałem z ulgą. Badajmy się, żeby pani minister zdrowia widziała jak najwięcej uśmiechniętych ludzi.

trochę przekorna i czupurna i tylko mewa albo król. Na plażę biegła wczesnym rankiem, żeby opalić wierzch i

Małgorzatka to unikat, gdym na Pilicką dzisiaj wpadł. Czytała głośno komunikat, a w dali głucho walił piach. Tak jakoś dziwnie

0: praktycznie w broń krótką. Do żołnierzy AK dołączyły jednostki Narodowych Sił Zbrojnych, około 800 żołnierzy i Armii Ludowej, około 500 żołnierzy. Czynny udział w powstaniu wzięła ludność cywilna miasta. Niemcy dysponowali w Warszawie garnizonem liczącym około 20 tysięcy żołnierzy i policjantów, który mógł być wspierany przez jednostki udające się na front niemiecko-radziecki. Od 4 sierpnia do niemieckiego garnizonu napływały posiłki, z których sformowano korpus liczący około 25 tysięcy żołnierzy, dowodzonych przez generała von den Wacha. W sumie w tłumieniu powstania warszawskiego wzięło udział około 50 tysięcy żołnierzy niemieckich. Dowódcą powstania mianowano pułkownika, o 14 września generała brygady Chruściela, pseudonim Monter. Do 3 sierpnia w rękach polskich znalazła się większa część Śródmieścia z Powiślem, Stare Miasto, Żoliborz, Mokotów i 3 enklawy na Ochocie. Nie zdołano jednak opanować Cytadeli, Dworca Gdańskiego i lotniska na Okęciu.
1: Walki na Pradze i na Woli. Już 2 sierpnia załamało się powstanie na Pradze, silnie obsadzonej przez przyfrontowe jednostki niemieckie. Niemcy zachowali kontrolę nad wszystkimi liniami kolejowymi i mostami na Wiśle. 5 sierpnia inicjatywa przeszła w ręce niemieckie. Rozpoczęte w tym dniu uderzenie na Wolę i Ochotę miało na celu przebicie arterii komunikacyjnych na linii wschód-zachód i połączenie się z walczącymi w okrążeniu w rejonie Ratusza i Ogrodu Saskiego oddziałami generała Stechela. Zgodnie ze specjalnym rozkazem Hitlera, Niemcy w kontrolowanych przez siebie dzielnicach stosowali bezwzględny terror. Po przeniesieniu komendy głównej AK na Stare Miasto, oddziały walczące na Woli wycofały się kanałami do Śródmieścia. 6 sierpnia Niemcy odcięli Stare Miasto od Śródmieścia, docierając do Ogrodu Saskiego. 11 sierpnia wycofały się ostatnie oddziały powstańcze walczące na Ochocie.
0: Walki na Starym Mieście. 12 sierpnia Niemcy rozpoczęli natarcie na Stare Miasto, bronione przez 9 tysięcy żołnierzy. W walkach o Starówkę hitlerowcy użyli najcięższego sprzętu wojennego, wielokalibrowej artylerii i lotnictwa. Generalny szturm Niemców na Stare Miasto rozpoczął się 19 sierpnia. Jego celem było otwarcie komunikacji przez most Kierbiedzia. Pomimo kilkakrotnie podejmowanych prób, nie udało się powstańcom rozbić pierścienia niemieckiego otaczającego Stare Miasto. Niepowodzenie tych akcji wymusiło decyzję o ewakuacji kanałami. 2 września ostatnie oddziały opuściły Stare Miasto. Powstańcy walczący w Śródmieściu po zaciętych walkach zdobyli ważne niemieckie punkty oporu, m.in. Pałac Staszica 11 sierpnia, gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 20 sierpnia, komendę policji na krakowskim Przedmieściu 23 sierpnia. 5 września Niemcy rozpoczęli powstrzymany przez powstańców atak wzdłuż Alei Jerozolimskich, pomiędzy Nowym Światem a Marszałkowską. 6 września padło Powiśle. Brak perspektyw na pomyślny rozwój dalszych wydarzeń i poniesione w toku dotychczasowych walk straty skłoniły Komendę Główną Armii Krajowej do podjęcia w dniach 9-10 września rozmów kapitulacyjnych z Niemcami.
1: Nasza kolejna piosenka to Mała Dziewczynka z AK.

0: Postawa Armii Czerwonej. 10 września 1944 roku ruszyła radziecka ofensywa w kierunku Warszawy. W nowej sytuacji Polacy zerwali prowadzone wcześniej rozmowy w sprawie kapitulacji. Ofensywa Armii Czerwonej zatrzymała się jednak po drugiej stronie Wisły, a rząd radziecki odmówił zgody na lądowanie na lotniskach pozostających pod kontrolą Armii Czerwonej samolotów alianckich mających dostarczać zaopatrzenie walczącym powstańcom. 11 września Niemcy przerwali połączenie Czerniakowa ze Śródmieściem. W dniach od 6 do 21 września przeprowadzono w rejonie Czerniakowa, Powiśla i Żoliborza desant żołnierzy 2. i 3. Dywizji Piechoty 1. Armii Wojska Polskiego zajętej 14 września przez Wojska Radzieckie Pragi. W sumie przez Wisłę przeprawiono 5 batalionów, które utworzyły przyczółki na Czerniakowie i Żoliborzu. Nie zdołały ich jednak utrzymać. Ze względu na brak odpowiedniego wsparcia artyleryjskiego, operację, w której poległo blisko 3000 żołnierzy, zakończyła się niepowodzeniem. 23 września skapitulował Czerniaków, jedyny zajęty przez AK rejon przylegający do Wisły. Po zaciętych walkach w dniach od 24 do 26 września padł Mokotów, 30 września Żoliborz.
1: Upadek powstania. Tego samego dnia w Ożarowie rozpoczęły się rokowania kapitulacyjne. 2 października w kwaterze generała Vondenbacha podpisano akt kapitulacji. W dniach 3 do 5 października oddziały powstańcze złożyły broń i poddały się Niemcom.
0: Straty powstańcze ocenia się na 18 tysięcy zabitych i zaginionych, 25 tysięcy rannych. Do niewoli dostało się około 15 tysięcy żołnierzy i oficerów, w tym mianowany naczelnym wodzem generał Komorowski, pseudonim Bur. Straty ludności cywilnej wyniosły ponad 180 tysięcy zabitych, głównie pomordowanych. Niemcy stracili w walkach 10 tysięcy zabitych, 6 tysięcy zaginionych, 9 tysięcy rannych oraz 300 pojazdów opancerzonych. Około 25% budynków na terenach objętych walkami uległo zniszczeniu, a dalsze Niemcy systematycznie burzyli po upadku powstania warszawskiego. Po kapitulacji powstania żołnierzy umieszczono w obozach jenieckich, ludność cywilną w obozie przejściowym w Pruszkowie, skąd rozsyłano ją po terenie Generalnego Gubernatorstwa lub kierowano do obozów pracy w Niemczech. Tytuł kolejnej piosenki: Deszcz jesienny.

0: Święto Żołnierza Polskiego i rocznica cudu nad Wisłą 15 sierpnia 1920 roku. Święto Wojska Polskiego ustanowiono w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, która powstrzymała ofensywę Armii Czerwonej i stała się przełomem w wojnie polsko-bolszewickiej. 15 sierpnia, rocznica Bitwy Warszawskiej, został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego w 1923 roku i pozostawał nim do roku 1947, kiedy tę rangę odebrali mu komuniści. W 1992 roku, 15 sierpnia, ponownie stał się Świętem Wojska Polskiego.
1: Kiedy Polska z trudem zaczęła się odbudowywać po zniszczeniach I wojny światowej, wielkie armie Rosji bolszewickiej zagroziły jej bytowi niepodległemu w 1920 roku. Wtedy cały naród zjednoczył się. Ówczesny naczelnik państwa Józef Piłsudski oraz rząd z przywódcą ruchu ludowego Wincentym Witosem i wicepremierem Ignacym Daszyńskim na czele wezwali społeczeństwo do obrony kraju. Kto był zdrów, chwytał za broń. Utworzyła się armia ochotnicza z generałem Józefem Hellerem. Wszystkie warstwy społeczne zespoliły się w obliczu niebezpieczeństwa i to zespolenie zdecydowało o losach wielkiej bitwy o stolicę Polski.
0: Wspaniałe zwycięstwo pod Warszawą w 1920 roku nazwano cudem nad Wisłą, a na pamiątkę tego dzień 15 sierpnia rok rocznie obchodzimy jako Święto Żołnierza Polskiego. Był to owoc ofiarności Polaków i triumf dowództwa armii kierowanej przez Józefa Piłsudskiego. W tej wiekopomnej bitwie odznaczył się bohaterstwem ksiądz Skorupka. Rysunek wykonany według obrazu artysty malarza Bratowskiego przedstawia moment, gdy ksiądz Skorupka pada ugodzony kulą bolszewicką.
1: Nie ma dziś wątpliwości, że gdyby wysiłkom bolszewickim udało się złamać wtedy opór Polaków, cała Europa padłaby ofiarą bolszewickiego Czerwonego Zalewu. Bitwę tą nazwano jedną z 18 najważniejszych bitew świata, jako decydującą nie tylko o losach Polski, ale i całej Europy.
2: The amazing sale is on now at Snooze. Save up to 40% off selected bed frames. Plus, for this week only, take an extra 10% off selected bed frames on already reduced prices. Exclusions, T's and C's apply.
3: Our sponsor. Maitland Medicare Urgent Care Clinic has relocated to our new purpose-built facility at 53 Day Street, East Maitland. When you need stitches, not surgery, we've got you covered. Open 7 days a week, early and late. 100% free, fully bulk billed, and no appointment needed. Our urgent care clinicians treat sprains, minor fractures, cuts, infections, and more. For urgent issues that can't wait but aren't life-threatening, visit Maitland Medicare Urgent Care Clinic.
4: Our sponsor.
3: 53 Day Street, East Maitland.
5: You can't go past Koala Plus.
6: Big specials on all windscreens. Cars, trucks and boats. Best prices on now.
5: Cause you can't go past Koala Glass.
7: Our sponsor.

radości, szczęścia ma. Pora na koncert życzeń. Naszą pierwszą piosenkę w koncercie życzeń Marsz Mokotowa dedykujemy wszystkim naszym żołnierzom, kombatantom.

jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucie.

jak pragnął bym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad. Bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać.

0: Przychodzi baba do lekarza ze spuchniętym nosem i mówi:
1: no widzisz pan?
2: Pszczółka?
1: Tak, tak.
2: Ukąsiła?
1: Nie, nie. Córka zabiła ją łopata.
0: Chodzi baba do lekarza z żabą na głowie. Co pani jest? Pyta lekarz.
3: Patrz pan, coś mi się do pośladków przykleiło.
0: Odpowiada żaba. Lekarz do baby. Przede wszystkim proszę się nie denerwować, ale zaraz, zaraz. Dlaczego pani już wychodzi?
1: Żeby się nie denerwować.
0: Baba do lekarza.
1: Od 4 godzin przewracam się z boku na bok i nie mogę zasnąć.
0: Cóż w tym dziwnego? Jeśli chce pani zasnąć, to trzeba leżeć spokojnie.

0: Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.
1: Minęła trzecia nad ranem, gdy Francis Gary Powers zakończył ubieranie kombinezonów. Dociągnął ostatnią sprzączkę i schwycił ciężką skrzynkę z aparaturą klimatyzacyjną. Gdy wychodził z pokoju dla pilotów, podszedł do niego mężczyzna, którego Powers znał z widzenia. Wiedział, że był CIA. Zobaczył w jego dłoni medalion na łańcuszku. Na pierwszy rzut oka wyglądał jak srebrna moneta dolarowa przerobiona na bryloczek. Długo trzeba było się przyglądać, aby na obrzeżu znaleźć rysy. Po zahaczeniu paznokciem moneta rozpadała się na dwie połowy, ujawniając szpilkę z ruchomą główką. Wystarczyło wbić ją w ciało i nacisnąć główkę, aby z wnętrza wysunęło się zatrute żądło. Nikt nie wiedział, jaką truciznę zawierało, ale chodziło słuchy, że na jej sporządzenie Centralna Agencja Wywiadowcza wydała 3 miliony dolarów. Kapitan Terman O'Rio w czasie szkolenia agentów CIA mówił: możecie znaleźć się w sytuacji, w której lepiej będzie ukłuć się w rękę, niż przez całe dnie znosić niewyobrażalne tortury. Powers schował breloczek do kieszeni. Zatruta igła nie robiła na nim większego wrażenia. Traktował ją jako jeden z elementów ekwipunku. W bluzie kombinezonu miał nóż myśliwski, pistolet z tłumikiem i jedwabną chustę, na której w 14 językach wydrukowano: nie mam wobec waszego narodu złych zamiarów. Jeśli udzielicie mi pomocy, to zostaniecie nagrodzeni. Ponadto miał przy sobie ogromną sumę 7,5 tysiąca rubli, zwitki franków, funtów i dolarów oraz złote zegarki i pierścionki. Wspiął się po metalowej drabince i wsunął do ciasnej kabiny. Zawsze przy takiej okazji odczuwał zadowolenie, że jest jednym z nielicznych, którym powierzono pilotowanie tego samolotu. Prawdziwą sztuką było spędzenie w samotności 10 godzin w locie nad wrogim terytorium, gdy ciągle powracała myśl, że w przypadku awarii nie ma żadnych szans ratunku. Wśród pilotów CIA mówiło się o tych, którzy nagle zniknęli w czasie lotu nad Związkiem Radzieckim lub państwami socjalistycznymi.
2: Czarny, 018, odezwij się.
3: 018, zgłaszam gotowość do kołowania i startu.
2: Czarny, zezwalam na kołowanie i start. Powodzenia.
1: Mały samolot o skrzydłach rozłożystych jak szybowiec przetoczył się przez betonowy pas amerykańskiej bazy lotniczej w Peszawarze w Pakistanie i o 5:36 wzbił się w powietrze. Był 1 maja 1960 roku.
0: Sensacje XX wieku w Radiu Z.
4: F3 Motor Auctions is open to the public. Skip lowball trade-ins and private sale headaches. Want top dollar for your car? Sell with our expert consignment service. We handle the detailing and marketing to get you a better price. Ready to buy? Explore quality, budget-friendly used cars today. Plus, our on-site finance manager offers easy, fast approvals to get you driving sooner. Visit our sponsor, F3 Motor Auctions Beresfield. Open 7 days or shop online.
5: Step into style this winter at Outdoor Elegance. Our winter sale is on now. Your chance to save on Australia's finest outdoor furniture. Buy out of season and save hundreds, even thousands, on lounges, dining sets, heating, daybeds, umbrellas and more. Incredible deals on runout, X-Display and overstocked models. Hurry, stock won't last long. Sale on now. Shop online or in store at Erina Bennett's Green and now Rutherford. Outdoor Elegance. Live beautifully outdoors. Outdoorelegance.com.au.
6: Our sponsor.
7: What is an enduring guardian? Hi, I'm Rani Gander, partner at Turnbull Hill Lawyers. An enduring guardian is a legal document that appoints a person or people to make health decisions when you have lost capacity. You can make all your own health decisions, but if it gets to a point where you cannot, an enduring guardian steps in to decide things like where you live and what health treatment you receive. You can always turn to Turnbull Hill Lawyers.
8: Our sponsor, Turnbull Hill Lawyers. Good people to turn to.
9: Nasza następna piosenka warszawska, Kto handluje, ten żyje.

0: No, panie Sułku.
1: Nic.
0: Chodzi pan po mieszkaniu w tej z powrotem, prawda?
1: Co z tego?
0: Jest pan straszliwie zdenerwowany, prawda?
1: Jestem.
0: Czym mogę panu służyć, panie Sułku, jedyny?
1: Cicho, niczym. Swoje sprawy załatwiam sam. Nie potrzebuję niczyjej pomocy.
0: Nawet mojej? Nawet pomocy swojej narzeczonej?
1: Tym bardziej, im bardziej.
0: Co pan powiedział? Czy to ma jakiś sens?
1: Im bardziej, tym bardziej. Pięknie powiedziane. Ja tak powiedziałem. Cholera jasna, mam na pewno jakiś ukryty talent literacki.
0: Wiem o tym, prawda?
1: Tak.
0: Pisałby pan sobie książki cienkie i grube?
1: Średnie. Średnie też bym sobie pisał. Są tacy ludzie, którzy nie lubią książek ani za grubych, ani za cienkich. Dla takich właśnie ludzi pisarze piszą średnie książki. Muszą być książki. I takie, i takie.
0: I takie, prawda?
1: Tak.
0: Więc zdecydował się pan.
1: Strasznie trudno jest zostać kimś.
0: Wiem, że to niełatwe. Trzeba najpierw się długo uczyć, potem długo pracować.
1: Nie, nie o to chodzi. Najtrudniejszą sprawą jest decyzja. Kim być?
0: Zadaje sobie pan to pytanie już od wielu lat, panie Sułku.
1: I stale prawda? Nie wiem, kim być.
0: Wybór jest niełatwy, prawda?
1: Każdy jest kimś, a ja jestem nikim. Skończę ze sobą.
0: Ależ, panie Sułku, jedyny, jest pan kimś.
1: Kim?
0: Jest pan panem Sułkiem. Jest pan przecież moim najdroższym narzeczonym.
1: Ale to jeszcze za mało. Chcę zadziwić świat.
0: Świat jest i tak zadziwiony.
1: A czym?
0: Naszą miłością. Piękną i czystą. Naszymi więzami, których nikt nie potrafi już rozsupłać. Och, panie Sułku. Och.
1: Co pani wyrabia?
0: Wzdycham.
1: Cicho. Nie czas na wzruszenia. Wzdychać mi tu będzie akurat wtedy, kiedy decyduję się tutaj o całej mojej przyszłości. Cholera jasna, można oszaleć. Albo tym. Albo tym. Ten taki, a tamten znowu taki. No nie, ja nie wiem, słowo honoru.
0: Myśli pan i myśli, prawda?
1: Ale idę chyba jednak tym.
0: A co tym, panie Sułku?
1: Mówię, że chyba jednak zostanę królem Henrykiem VIII, a nie Janosikiem. Tak, raczej Henrykiem VIII. To mi bardziej odpowiada. Do tego jednak lepiej się nadaje.
0: Tak, tak. Do tego lepiej się pan nadaje. Ma pan większe predyspozycje.
1: Tylko nie predyspozycje, dobrze?
0: Nie chciałam pana urazić.
1: Proszę się do mnie zwracać, per wasza królewska mość. Jestem królem.
0: Już nim pan został? Och, Boże.
1: Przyślijcie mi tutaj jakiegoś arcybiskupa albo marszałka.
0: Nie ma tu ani jednego, ani drugiego, panie Sułku. Wasza królewska mość.
1: To znajdźcie ich. Chcę z nimi mówić o sprawach kraju. Nie mam następcy tronu, cholera jasna.
0: Ani nawet tronu pan nie ma, wasza królewska mość.
1: Tron mam. To jest tron.
0: Ten taboret?
1: Ten taboret jest właśnie tronem. Na nim będę siedział i rozkazywał. Kocham moją nową pracę. To prawda, że jest ona trudna i odpowiedzialna. Daje jednak sporo satysfakcji osobistej. Jutro proszę urządzić polowanie, a wieczorem bal.
0: Kiedy...
1: A nie mru-mru, to rozkaz wola króla.
0: Tak jest, wasza królewska mość.
1: A pojutrze twoja koronacja, Anno.
0: Jaka Anno?
1: Boleyn!
0: Boże, więc i mnie w pana poczynaniach przypada poważna rola? Jakże pięknie pan wszystko wymyślił. Jakaż jestem szczęśliwa. Kocham pana, panie... Kocham waszą królewską mość.
1: Cicho. Pojutrze, droga Anno, jaka moja prawowita małżonka, zostaniesz prawowitą królową Anglii. Nakłada to na ciebie zupełnie nowe obowiązki. Wstań! Nie musisz klęczeć przede mną. Wstań, Anno, i podejdź bliżej.
0: Nie mogę wstać. Drzwi przytrzasnęły mi po domku.
1: Klęcz więc i słuchaj. Będę cię kochał i szanował.
0: Boże.
1: Cicho, otoczę cię zbytkiem.
0: Boże.
1: Nie każę cię ściąć, jeżeli urodzisz mi następcę tronu syna.
0: Boże. To niemożliwe, prawda?
1: A to dlaczego?
0: No, nasze narzeczeństwo, panie Sułku, Wasza królewska mość nigdy nie było skonsumowane.
1: A to dlaczego? Czyżbym coś przeoczył? Skonsumowane, jakież to ma znaczenie. Urodzisz mi syna i cześć.
0: To niemożliwe.
1: A więc sprzeciwiasz się woli króla, tak? Opowiadasz mi tutaj jakieś dyrdy małki, tak? Nie zdajesz sobie sprawy ze swojego położenia? Ja nie żartuję. Zetnę cię. Kacie, do mnie.
0: Boże, Boże.
1: Cicho.
2: W otwartych drzwiach stał gajowy Marucha z siekierą w ręku. Gajowy przez cały dzień zajmował się rąbaniem drzewa opałowego piątej klasy po 50 zł za metr sześcienny.
3: I jeszcze jedna piosenka powstańcza, Natalia.

pora na wiadomości lokalne. Świeże i smaczne polskie wyroby delikatesowe oferowane przez Delikatesy Krakus Sydney będą Państwo zaopatrzyć się w Domu Polskim w Broad Meadow w czwartek 13 sierpnia w godzinach od 14.30 do 16.30. Wcześniejsze zamówienia proszę składać dzwoniąc lub wysyłając faks pod numer 02-9607-5394. Związek Polski w Newcastle zaprasza na uroczysty obiad z okazji Dnia Żołnierza. Obiad odbędzie się w Domu Polskim w Broad Meadow w niedzielę 16 sierpnia od godziny 13.30. Rezerwacja miejsc obowiązkowa. Rezerwację można dokonać poprzez stronę na Facebooku, poprzez stronę internetową Związku Polskiego lub kontaktując się z Basią Trzcinką z numer telefonu 0459 497 667. Serdecznie zapraszamy. Naszą ostatnią piosenką w programie jest Serce w plecaku.

0: Nasza audycja zbliża się już do końca. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji za 2 tygodnie, w niedzielę 23 sierpnia, jak zwykle o godzinie 6 wieczorem. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu.
1: You have been listening to the Polish Community Program presented by Basia Pinkowska and Zbyszek Pluta. Good night.